0: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Kto to był i o czym mówił? W głowie Krystyny uparcie tkwiło skojarzenie z restauracją. Cichy szczęk talerzy, dyskretne głosy przyjmujących zamówienia kelnerów i unoszące się w powietrzu nienachalne zapachy potraw. Ostatnio rzadko miewała okazję jeść poza domem. Z koleżankami czasem umawiała się w Byfyju na ciasto i kawę. Drogie, ale warte swojej ceny. Jednak tamto wspomnienie dotyczyło zdecydowanie innego lokalu. Bardziej eleganckiego, w tradycyjnym stylu. Potrząsnęła głową, zirytowana na samą siebie. Jej pamięć z wiekiem stawała się coraz bardziej zawodna. Mogła spacerować z kikami do Nordic Walkingu i uczyć się nowych rzeczy. Jedno dla zachowania sprawności fizycznej, a drugie umysłowej. Jednak czasu nie da się oszukać. Przypomnę sobie, pomyślała, zmierzając w stronę łazienki. Prędzej czy później sobie przypomnę. Chodura nie odzywał się przez kilka kolejnych dni, a Krystyna, choć gotowała się z niecierpliwości, nie zamierzała go poganiać. I tak już robił jej przysługę. Śnieg zgodnie z przewidywaniami zdążył w tym czasie stopnieć i dzieci, które wróciły na krótko do tradycyjnych zabaw, takich jak lepienie bałwana albo rzucanie śnieżkami, z powrotem pochowały się w domach. Nad Janów znowu nadciągnął smog. Jeśli Krystyna wychodziła na spacer, skręcała od razu w stronę lasu i na bolinę, tam gdzie powietrze było czystsze. Idąc tą trasą, mijała dawny dom Jacka Hermana, w którym mieszkali już zupełnie inni ludzie. Czasem udawało jej się przejść obok niego obojętnie, a czasem nie. Bywały poranki, gdy przystawała na moment przy furtce i myślała o nieżyjącym koledze jej zaginionego brata i o tym, co sama chciała mu zrobić. Czasem też odwracała wzrok, gdy wspomnienia, te z ostatnich lat i te sprzed dekad, okazywały się zbyt bolesne. Powiedziałem ci, ale nie chciałaś słuchać. Oznajmił Jacek tamtego ostatniego wieczoru, gdy zapytała, co się stało z Romkiem. Nadal nie miało to dla Krystyny sensu, choć w niektóre dni czuła, że ten sens jest bardzo blisko, że wystarczy wyciągnąć rękę, by go chwycić i wydobyć z mroku nieświadomości, tak jak zdarza się, że człowiek niespodziewanie przypomina sobie zatarty już sen. Zwykle podczas spacerów nie spotykała wielu ludzi. No, od jakiś uparty biegacz na leśnej drodze, rozpryskujący zimowe błoto sportowymi butami, opakowana szczelnie w kurtki wycieczka maluchów z pobliskiego przedszkola albo sąsiad w podeszłym wieku wyprowadzający psa. Raz zdarzyło się jej minąć Miłosza Najdera, stojącego przy pustym placu zabaw na Bolinie. Miał gołą głowę i cienką kurtkę, w której musiał dokuczać mu chód. Na jego widok poczuła znajomy przypływ irytacji, zmieszany z czymś, co bardziej przypominało litość niż współczucie. Wpatrzony w kołyszącą się lekko na wietrze huśtawkę, z rękami w kieszeniach i pełną nadziei miną, wyglądał, jakby naprawdę spodziewał się, że spotka tu kogoś, z kim będzie mógł miło spędzić czas. Na widok Krystyny wymamrotał dzień dobry, a potem odwrócił się i odszedł, co lekko ją zdziwiło. Może bał się, że sąsiadka znów będzie chciała dyskutować z nim o moralności w staroświeckich kryminałach? Gdy wróciła do domu, usiadła przy komputerze i zajęła się wyszukiwaniem prezentów świątecznych dla wnuków. Przez tę sprawę z filmikiem Najdera, czy raczej z dwoma filmikami, zupełnie wypadło jej to z głowy, a tymczasem minęła już połowa grudnia. Zuzie zwykle kupowała niezbyt potrzebne, ale za to urokliwe drobiazgi. Ręcznie robione kubeczki z zabawnymi motywami, świece zapachowe albo szydełkowane ogrzewacze na imbryki. Jeremi, jako chłopak z natury bardzo praktyczny, wysyłał jej mailem listę potencjalnych prezentów. Były to głównie bluzy dresowe w zakresie cenowym od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Żeby babcia mogła wybrać, dopisał. Ta troska o jej finanse trochę ją rozbawiła, a trochę rozczuliła. Zamówiła dla niego jedną z bluz, licząc, że impost stanie na wysokości zadania i przesyłka dotrze przed Wigilią. Miała już zamknąć laptopa, tym razem nie odpalając żadnego z dwóch filmików Najdera, oglądała je tyle razy, że praktycznie nauczyła się ich na pamięć, gdy coś się tknęło. Jej wnuk, Jeremi, coraz szybciej zmieniający się z pogubionego nastolatka w praktycznego dorosłego, dorosłego, który nie tylko lubił pieniądze, ale też zaskakująco dobrze orientował się w cenach różnych produktów, Jeremi, kręcący z pobłażaniem głową, gdy w restauracji Krystyna zamówiła po obiedzie deser o egzotycznej nazwie. Babciu, to nie jest tyle warte. Mam kumpla po gastronomiku, który potrafi to przygotować w domu za ćwierć tej ceny. Parę lat temu Justyna i jej mąż przechodzili kryzys małżeński. Udało im się jednak z niego wyjść i 30. rocznicę ślubu świętowali z całą rodziną w restauracji na Giszowcu. A chwilę wcześniej, nim Krystyna zamówiła deser, Jeremi opowiadał o znakach drogowych, słupach i przydrożnych barierkach. Podobno różniły się między sobą w zależności od kraju. Chwyciła komórkę i wybrała numer wnuka, ale chłopak, na co dzień zwykle przyklejony do smartfona, jak na złość nie odpowiadał. Wysłała mu więc wiadomość. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.
1: Radio RAM.